0: Praga, Brzeska, że niebezpiecznie.
1: Praga? Das ist gefährlich. Da wird man abgestochen.
0: Gdzie można zostać skrojonym? Mogą ci zabrać...
1: Die nehmen dir dein Portemonnaie oder dein Handy weg.
0: Portfel albo telefon.
2: Polen, Warschau. Der Bezirk Praga.
3: Alter Smith. A co to go wszyscy kochają, ja nie z mitem. Ten mit nie ma ze mną nic wspólnego i nigdy mi się nie sprawdził.
4: Es ist ein Mythos. Jeder liebt ihn, aber für mich funktioniert er nicht.
5: Spotykały mnie jakieś takie dziwne rzeczy.
6: Ich erlebe in Praga